sikhulese emancubeni ushaka bezawubusa kanti la izobusa khona kodwa umehleli kwamenzi siyakhuleka zulu eliphezulu.